0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Firma OKD se chystá na výrobu vlastní elektřiny. Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Po desítkách let se může točit větrný mlýn v Nových Dvorech na Novojičínsku. Zítra čekáme slunečno s teplotami do 35 stupňů Celsia. Hezký podvečer, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Společnost OKD bude od podzimu vyrábět vlastní elektřinu a teplo. Umožní to nová kogenerační jednotka, která se v současné době připravuje ke zkušebnímu provozu u bývalého dolu ČSM.
2: První testovací přeměna odsátého důlního metanu na elektřinu a teplo je v plánu v říjnu, potvrdil generální ředitel OKD Martin Dženaj.
3: S ČSM spolupracujeme na tom, aby jsme dodávali elektřinu do sítě a zároveň tu elektřinu bude OKD potom využívat k tomu, aby bylo nezávislé.
2: Takže OKD bude po ukončení likvidace dolu ČSM pro většinu vlastní spotřeby elektřiny využívat právě důlní plyn, který se musí v každém případě z podzemí řadu let odčerpávat. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Odborníci při opakovaném měření hluku z automobilové dopravy na novém úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi nezjistili překročení hygienických limitů. Uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Na zvýšený hluk si stěžují někteří obyvatelé z okolí tohoto 10-kilometrového úseku dálnice D1, který byl zprovozněn loni v prosinci. U přerovské městské části Dluhonice stavbaři upraví most, aby se snížil hluk z projíždějících vozidel. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy, řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Větrný mlýn v Nových Dvorech na Novojičínsku může po 84 letech opět točit perutěmi. Dřevěnou stavbu z roku 1870 Bílovecké muzeum v posledních letech opravuje. Teď doplnilo poslední součástku, která pro rotaci perutí chyběla. Jde o speciální mechanickou brzdu, říká ředitel muzea Petr Haverland.
7: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit. V posledních 4 letech proběhlo několik etap oprav, insekticidní a fungicidní ošetření. Pak jsme tady dělali nový vynášecí trám na schodiště, aby mlýn nebyl spojený se zemí.
0: Počasí.
1: Noci a zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den zítra vystoupí až na 35, na horách na 27 a vítr bude mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 445 u Dolní Moravice na Bruntálsku havarovala dvě osobní auta a provoz je tam teď částečně omezený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
9: Dobry wieczór, w środę 29 lipca 2026 roku. Imieniny Marty i Olafa. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Trzyńcu trwają prace nad umocnieniem brzegów potoku Liśtnice. Niepozorna rzeczka, w której zazwyczaj woda sięga zaledwie do kostek, podczas intensywnych opadów może sprawiać poważne problemy okolicznym mieszkańcom. W kilku miejscach stopniowo podmywa również lokalną drogę. Orłowa przygotowuje rozbiórkę dawnego kina Wesmir. W jego miejscu ma powstać budynek wysokościowy z mieszkaniami. Kino jest zamknięte od 9 lat z powodu złego stanu unikatowego dachu linowego, czyli podwieszanej stalowej konstrukcji, która umożliwiała zadaszenie sali bez wewnętrznych podpór. Jej stan techniczny nie pozwala już jednak na bezpieczne użytkowanie obiektu, potwierdził zastępca burmistrza Roman Galia ze Socdem. Spółka OKD od jesieni będzie produkować własną energię elektryczną i ciepło. Umożliwi to nowa jednostka kogeneracyjna, która jest obecnie przygotowywana do próbnego uruchomienia przy dawnej kopalni ČSM. Pierwszy testowy proces przetwarzania odpompowywanego metanu kopalnianego na energię elektryczną i ciepło zaplanowano na październik, potwierdził dyrektor generalny OKD Marcin Dżenaj. Po zakończeniu likwidacji kopalni ČSM spółka będzie zatem pokrywać większość swojego zapotrzebowania na energię elektryczną właśnie z gazu kopalnianego, który niezależnie od dalszego wykorzystania musi być jeszcze przez wiele lat odpompowywany z podziemi. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Na początku tygodnia wrócili ze swojej wakacyjnej przygody tancerze błędowickiego zespołu. Tym razem wyruszyli na Bałkany. Więcej na temat zdradzi nam kierownik artystyczna Anna Kadubiec.
10: W poniedziałek powrócił z wyjazdu zespół regionalny Błędowice. Autokarem udaliśmy się przez Serbię do Macedonii. W drodze powrotnej też chcieliśmy się zatrzymać w Serbii. No w końcu pojechaliśmy całą drogę aż do Chawierzowa z powrotem. W ramach wyjazdu uczęszczał zespół regionalny Błędowice, kapela Partyja oraz nasi kochający fani pojechali z nami. Celem naszego wyjazdu był festiwal macedoński, który był w Ohrydzie, gdzie wystąpiliśmy razem z bardzo wielu zespołami. Cała gala wieczorowa odbyła się na głównym deptaku w Ohrydzie, gdzie było bardzo wielu widzów i bardzo wiele talentowanych zespołów z różnych krajów świata. W ramach naszego programu wystąpiliśmy tradycyjnie już z naszym regionem dolańskim. Mamy nowy repertuar, który ułożyliśmy na wiosnę, z którym wystąpimy również na Gorolskim Święcie teraz w niedzielę. Bardzo serdecznie zapraszamy.
9: Po raz pierwszy podczas Gorolskiego Święta wybrani zostaną królowie Łowiędzioka. Do konkursu zgłosiło się 14 par, spośród których jury wyłoniło 8 finalistów. O poziomie nadesłanych nagrań oraz cechach, które zadecydowały o awansie do finału, opowiada pomysłodawca konkursu, Christian Heczko.
11: Co wyróżnia pary, które zobaczymy w finale? No to chyba najbardziej kompetentnymi osobami w tym temacie to są sami jurorzy, którzy umieją powiedzieć, kto to robi encyklopedycznie, kto jakie kryteria spełnia. Jak za mnie, dla zwykłego grajka, muzykanta, no to Łowiędziok składa się z trzech części. Zaśpiew, zachodzany, zwrtany. No i tutaj de facto dla mnie są te trzy elementy ważne. Oczywiście jak one mają być przeprowadzane, jak to spisała pani Morcinkowa, jak to na Trójwsi wykonywano ten taniec, to już od tego mamy jurorów, którzy są wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie, bo chodzi tutaj o Mariusza Wałacha, Zbigniewa Wałacha, Michała Milarskiego, Jana Kysuczana, Krystiana Olszowskiego oraz Tadeusza Papierzyńskiego, czyli ludzi, którzy zęby zjedli na folklorze szeroko rozumianym.
9: Przygotowując oficjalną delegację władz polskich na 79. Gorolskie Święto, konsulat generalny w Ostrawie koreluje kontakty między PZK-owskimi organizatorami, władzami Jabłonkowa w osobie burmistrza Jerzego Hamrozigo oraz centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, mówi konsul generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska.
12: Po zeszłorocznej wizycie pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Kidawy Błońskiej, w tym roku wiemy tylko, że zostały wysłane zaproszenia, że jest na ten temat dyskusja, kto mógłby przyjechać zarówno ze struktury DWPPG, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, wyznaczony być może przez nowego nadzorującego, mającego w swojej gestii sprawy związane z Polonią, którym jest obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pan Władysław Teofil Bartoszewski.
9: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 29 lipca, data, która prowadzi nas od przyrody przez kosmos aż po wielką historię instytucji. Na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tygrysa. Dokładnie tego dnia w 1958 roku podpisano ustawę tworzącą NASA, a rok wcześniej w 1957 zaczął obowiązywać statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Historia sztuki dopisuje jeszcze Vincenta van Gogha, który zmarł 29 lipca 1890 roku, a popkultura pamięta ślub księcia Karola i Lady Diany Spencer. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej porozmawiamy z Haliną Twardzik na temat wakacyjnej działalności Beskidu Śląskiego. Następnie w towarzystwie Mariana Stewka wpadniemy na wystawę Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków, poświęconą potomkom Piastów Cieszyńskich. Najpierw piosenka.

0: Członkowie Beskidu Śląskiego bardzo aktywnie spędzają wakacje, zarówno turyści i kolarze, jak i sportowcy. Redaktor Jacek Sikora rozmawiał na ten temat z prezesem organizacji, Haliną Twardzik.
1: Pani Halina Twardzik, prezes Beskidu Śląskiego. Mamy połowę wakacji. Jak te 2 miesiące letnie spędza Beskid?
2: No, Beskid Śląski ma 3 sekcje, czyli musimy powiedzieć o wszystkich 3. Sezon letni dla wszystkich jest bardzo aktywny, bo chociaż turyści i sportowcy ewentualnie wykorzystują wszystkie miesiące w roku do swojej działalności, ale jednak w okresie letnim najintensywniej działają wszystkie sekcje. A więc jak zwykle turyści organizują prawie że każdym tygodniu 2 imprezy, bo mamy wtorkową wycieczkę i potem sobotnie mamy środowe tak zwane spacery. Dzisiaj na przykład wyjechali turyści na Słowację do Kalczowa pociągiem i tam realizują, bo chyba jeszcze nie dojechali z powrotem, realizują trasę przejścia z słowackiej strony przez tak zwany Kminek na czeską stronę do Bilej. Pogoda dopisała, mam nadzieję, że będzie udana impreza. Przygotowujemy teraz Kierpce Macieja, ale zaraz w następnym tygodniu po Gorolu wyjeżdżamy na wycieczkę sobotnią do Beskidu Żywieckiego na Rysiankę i Romankę, więc myślę, że atrakcyjna wycieczka. No i pod koniec wakacji wyjeżdżamy tradycyjnie już na tak zwaną tygodniówkę. W tym roku wyjeżdżamy na Słowację, bo tak na zmianę wyjeżdżamy raz do Polski, raz do Czech, raz do słowackich gór. W tym roku do Wysokich Tatr po słowackiej stronie. Bardzo ambitny program nam przygotowali szefowie wycieczki, to znaczy państwo farnikowie. Zobaczymy, czy to tak podołamy każdy dzień wyjść tak wysoko, ale na pewno mamy i trasy lżejsze, czyli każdy sobie znajdzie coś, co będzie mógł ze swoją kondycją zrealizować. No i nie zapomnijmy o tym, że kolarze jeżdżą. Jeżdżą teraz w takich małych grupkach, zróżnicowanych wiekiem. Jeżdżą starsi, średniacy i jeżdżą młodzi. Młodzi mają ambitne plany, jeżdżą długie trasy i jeżdżą po górach, ale takie rajdy szosowe ostatnimi czasy się odbywają. Ubiegłą sobotę jechali do Ostrawy po ścieżce rowerowej wzdłuż Ostrawicy, a mają w planie wyjechać do Opawy, czyli także bym powiedziała, bardzo ambitne plany mają i spełniają. No a sportowcy, wiemy, sportowcy szykują się do igrzysk, bo pod koniec wakacji odbywają się w Ustce tym razem dla zmiany igrzyska polonijne i właśnie w tej chwili jest to w fazie akceptacji tych zgłoszeń, bo ludzie wysłali zgłoszenia, zapłacili, a teraz im wspólnota polska potwierdza to, że są uczestnikami albo nie są uczestnikami. Zależy, ile osób się zaszereguje.
1: Ile było zgłoszonych?
2: Nie wiem, ile było zgłoszone, ponieważ ludzie zgłaszają się indywidualnie, a potem jak im potwierdzą, że są zaszeregowani, to my je prosimy, żeby jednak uczestniczyli w barwach Beskidu Śląskiego i potwierdzali nam ten udział. Czyli zobaczymy, ile osób się zgłosi. W tym roku są zmiany. Troszeczkę podwyższona jest opłata i za zakwaterowanie, i opłata za startowe. A jeszcze taki bardzo ważny szczegół, że uczestnik musi się obowiązkowo zgłosić do 2 dyscyplin. A o ile nie spełni tego warunku, to będzie musieć być potraktowany jako nieuczestnik, czyli wpłacić całą kwotę. Czyli jak gdyby trochę ograniczyli to, że ludzie jeździli sobie tam troszkę na urlop, powiedzmy.
1: Wakacje jednak się skończą. Jaka będzie jesień? Już macie jakieś plany na jakieś większe wycieczki albo imprezy sportowe, kolarskie?
2: We wrześniu turyści, ta grupa najbardziej aktywna albo najlepszą kondycją, o tak bym to powiedziała, wyjeżdża do Alp Julijskich w tym roku, czyli do Słowenii. No i mam nadzieję, że zdobędą tam te piękne alpejskie szczyty. A wycieczki jak cały rok, wtorkowe spacery. Program wycieczek jest dany na naszej stronie internetowej. Można zawsze spojrzeć, można przyjść, chociaż na przykład nie mamy tam nikogo znajomego albo obawiamy się, nie jest to prawdą. Każdy jest mile witany i myślę, że wszyscy, co przyszli na nasze wycieczki, są zadowoleni i czuli się bardzo dobrze w tym kolektywie. Czyli zapraszamy.
0: Rozmawialiśmy z Haliną Twardzik. Podczas wakacyjnych tygodni, będąc w czeskim Cieszynie, warto wpaść do siedziby Kongresu Polaków, gdzie na korytarzu na parterze można oglądać kolejną wystawę przygotowaną przez szefa ośrodka dokumentacyjnego kongresu, Mariana Stewka. Tym razem prezentuje on tam sylwetki kolejnych potomków Piastów Cieszyńskich. Redaktor Jacek Sikora zwiedził ją w towarzystwie jej autora.
1: Pan Marian Stewek, szef ośrodka dokumentacyjnego Kongresu Polaków i autor kolejnej wystawy, tym razem wakacyjnej, bo można by powiedzieć, zamiast gdzieś wyjeżdżać, to po prostu można tu przyjść na korytarz siedziby Kongresu Polaków i wybrać się na wyprawę do historii, bo to jest kolejna wystawa z cyklu Potomkowie Piastów Cieszyńskich, a tych potomków tu pan przedstawił naprawdę tym razem sporo.
3: Tak, jest tych wystaw sporo. To są takie mniejsze, czasami jedno, czasami dwu lub trzyplanszowe. I można tutaj zobaczyć m.in. sylwetkę Elżbiety Gonzagi, która pochodziła z rodziny, której pochodziła później również królowa Polski Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, ale ta później pochodziła z francuskiej linii właśnie tego rodu, a była księżną Urbino, była mecenasem kultury i sztuki, między innymi wspierała Rafaela Santi i tutaj właśnie można zobaczyć jej najbardziej znany portret autorstwa właśnie Rafaela, który powstał mniej więcej w 1504 roku. Właśnie Rafael Santi, jeden z najbardziej znanych malarzy renesansowych, pochodził z Urbino i był nadwornym malarzem właśnie rodziny książęcej.
1: A obok Julia Gonzaga, to jest córka Elżbiety?
3: Elżbieta Gonzaga nie miała własnych dzieci. Julia Gonzaga była jej krewną, ale z innej linii właśnie tego rodu. I ona była jedną z najważniejszych właśnie postaci włoskiego kręgu intelektualnego i religijnego w XVI wieku, który właśnie wtedy dążył do reformy kościoła katolickiego. Była ona między innymi żoną Wespazjana Kolony, księcia Traeto i hrabiego Fondi, a po jego śmierci została właścicielką jego majątków i na zamku Fondi stworzyła słynny salon literacki i kulturalny przyciągający humanistów i poetów. W 1534 roku ona była słynąca z wielkiej urody i z tego powodu też osmański admirał i korsarz zwany Barbarossą w nocy z 8 na 9 sierpnia 1534 roku najechał Fondi, aby ją porwać i darować do haremu sułtanowi Sulejmanowi Wspaniałemu, ale ona na szczęście była ostrzeżona w ostatniej chwili, udało jej się zbiec, a później po tym zajściu przeprowadziła się do Neapolu, do klasztoru San Francesco al Monte, ale nie złożyła ślubów zakonnych i tam właśnie poznała m.in. hiszpańskiego teologa Juana de Valdesa, który stał się duchowym przewodnikiem, a po jego śmierci później przejęła jego rękopisy i dbała o ich rozpowszechnianie. Zmarła w 1566 roku.
1: Z Włoch udajemy się nad Olzę, bo tu Elżbieta Kettler.
3: Tak, ona urodziła się jako córka Gotharda Kettlera, księcia Kurlandii Semigali i Anny Mecklenburskiej i właśnie przez swoją matkę była również spokrewniona z Piastami Cieszyńskimi, a w 1595 roku wyszła za mąż za księcia cieszyńskiego Adama Wasława i była matką m.in. Fryderyka Wilhelma i Elżbiety Lukrecji, czyli ostatnich władców cieszyńskiej linii Piastów. A kolejna sylwetka to Ludwik Hieronim Morstin, słynny dramatopisarz, autor wielu publikacji, też wojskowy, legionista. Tutaj można zobaczyć zdjęcie, na którym jest Ludwik Hieronim Morstin. W legionach polskich tu po prawej jest Józef Piłsudski, poniżej jest zdjęcie ze ślubu Ludwika Hieronima Morstina z Janiną Żółtowską. Na kolejnej planszy m.in. zdjęcie ze zjazdu poetów Połowica, czyli w majątku właśnie Morstina. Jest również ciekawy artykuł Sprawa ludu wychodzącego w czeskim Cieszynie, a dotyczy on sztuki dzika pszczoła właśnie Ludwika Hieronima Morstina, która była wystawiona w Cieszynie. Poniżej też sporo innych ciekawych zdjęć i publikacji.
1: Jest zdjęcie sceniczne przedstawienia o Mikołaju Koperniku. Ja myślę, że tę jego sztukę grała też chyba w latach 70. Scena Polska Teatru Cieszyńskiego.
3: Możliwe, a Scena Polska to na pewno grała również sztukę Polacy nie gęsi. pamięci właśnie Ludwika Hieronima Morsina. Ona była wystawiona w 1989 roku i tutaj również artykuł z Głosu Ludu właśnie na temat premiery tej sztuki w naszym teatrze w czeskim Cieszynie. A powyżej też ciekawe zdjęcia, między innymi z premiery sztuki Obrona Ksantypy w Teatrze Narodowym w Pradze. Tutaj właśnie stoi w środku Ludwik Hieronim Morsin, czyli autor tego dramatu, a to zdjęcie było wykonane 13 grudnia 1947 roku. Zmarł on w 1966 i został pochowany na Starych Powązkach Warszawy.
1: Zanim przejdziemy do kolejnej sylwetki, zapytam o jedno. Jak panu się udało stwierdzić, że właśnie akurat te osoby są potomkami Piastów Cieszyńskich?
3: To wynik właściwie już ponad 2-letnich badań i właściwie co do każdej sylwetki jest właśnie zawsze rodowód od Mieszka I Cieszyńskiego do konkretnej osoby. Czasami to jak w przypadku tam Elżbiety Gonzagi było 9 pokoleń, tutaj w przypadku kolejnej osoby błogosławionej Elżbiety Róży Czaskiej to już 22 pokolenia, ale wszystkie to osoby były potomkami Piastów Cieszyńskich w linii żeńskiej, a łączy je jeszcze jedno. W tym roku każda z tych osób obchodzi albo rocznicę, okrągłą rocznicę urodzin, albo okrągłą rocznicę śmierci. A kolejna osoba to Stanisław Albrecht Radziwiłł, też ciekawa sylwetka. Tu jest właśnie jego rodowód od Piastów Cieszyńskich. Jest jeszcze zdjęcie w czasie nauki w gimnazjum w Pszczynie i w internacie. Właśnie zdjęcie z około 1926 roku. A tu jest już na zdjęciu ze swoją trzecią żoną, Lee z domu Bławie, która była siostrą Jacqueline Kennedy, później Onassis, a więc był on właściwie szwagrem prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, a w wyborach prezydenckich USA w 1961 roku pomógł właśnie swojemu szwagrowi w osiągnięciu sukcesu wyborczego, bo pozyskiwał dla niego przedstawicieli Polonii Amerykańskiej i przekonał również wyborców w stanie Illinois. I to są również zdjęcia ze wspólnych spotkań właśnie rodzinnych, tu między innymi Święta Bożego Narodzenia w Palm Beach na Florydzie. Tu jest obok prezydenta Kennedy'ego właśnie Stanisław Albrecht Radziwiłł z żoną.
1: A czy on przyznawał się do polskości?
3: Jak najbardziej. I jeszcze może wspomnijmy, że prezydent Kennedy był ojcem chrzestnym córki Radziwiłłów, Anny Krystyny, zaś książę Stanisław Radziwiłł trzymał do chrztu Johna Fitzgeralda Kennedy'ego juniora, czyli syna prezydenta, a obie te uroczystości odbyły się w 1961 roku. Stanisław Radziwiłł zmarł w 1976 roku.
1: Wystawa ciekawa i bardzo obszerna. Do kiedy ją tu można oglądać?
3: Wystawę można oglądać do 8 września, od wtorku do piątku. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
0: A jutro będziemy kontynuować zwiedzanie wystawy, bo sylwetek potomków Piastów Cieszyńskich trochę jeszcze zostało. Jutro zajrzymy do bystrzyckiej dzielnicy Pasieki, gdzie gmina szykuje nowe inwestycje, a niezależny wójt Roman Wróbel między innymi powie.
4: My mamy praktycznie gotową projektową dokumentację na renowację tego miejsca do tego stopnia, że po prostu wszystko tutaj powinno być nowe. Z tych ogromnych pojemników na odpad zrobimy podziemne pojemniki. Zupełnie inną dyspozycję będzie miał przystanek autobusowy. Będzie większy komfort jak dla podróżujących, tak dla kierowców autobusów.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 29 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.